izwi lomzansi, izwi lomzansi, yizwa umehluko. Sweet Dodo, kwizwi lomzansi.